0: No hay lugar más hermoso para la oración que el monte de las apariciones. Piedras sagradas, impregnadas de la gracia del cielo y de las lágrimas de arrepentimiento de innumerables almas que aquí han encontrado descanso. Han derramado desde lo más profundo de sus corazones toda la angustia y la inquietud que durante años lo habían oprimido. Y por eso esta es Tierra Santa. El encuentro entre Dios y el hombre, entre la madre y el hijo, está impreso aquí, en cada piedra pulida por los pasos, pasos descalzos. Y esta noche la paz bendita y nuestros corazones están abiertos para recibir paz y amor de Padre y de la Madre. Nuestra dulce Madre, queremos que el amor nos abrace de nuevo esta noche, invisible pero presente. Queremos refugiarnos bajo tu manto, Madre nuestra. ¡Cuán bendecidos somos de estar aquí! ¡Cuán profundamente Dios nos ha impreso en su corazón! ¿Y cuánto de sí mismo ha impreso nuestros corazones en estos días? ¿Cuántos corazones has abierto, Madre? ¿Y cuántas gracias has concedido a lo largo de estos 45 años? Queridísima Madre, Reina de la Paz, venimos ante ti en este último día de nuestra novena con el corazón lleno de gratitud. Gracias por tu amor maternal, por tu infinita paciencia y tu guía. Hoy escuchamos tu voz que nos llama. Queridos hijos, hoy lo llamo a la paz. He venido aquí como la reina de la paz y deseo enriquecerlos con mi paz maternal. Vivan la paz en sus corazones, en sus familias y en el mundo. Con sus vidas sean testigos de mi paz, porque ustedes son mis manos extendidas en este mundo inquieto. Gracias por haber respondido a mi llamado. Gracias, Madre nuestra. Gracias, Reina de la Paz.
1: Non esiste luogo più bello per la preghiera del Colle delle Apparizioni. Pietre sacre, intrise della grazia dall'alto e delle lacrime di pentimento di innumerevoli anime che qui hanno trovato riposo. Riversato dal profondo del cuore tutte le ansie e le inquietudini che per anni le avevano pesate. Ed è per questo che questa è terra sacra. Carissima Madre, Regina della Pace, veniamo davanti a te in questo ultimo giorno della novena con il cuore colmo di gratitudine. Ti ringraziamo per il tuo amore materno, la tua infinita pazienza e la tua guida. Oggi ascoltiamo la tua voce che ci chiama. Cari figli, oggi vi invito alla pace. Sono venuta qui come Regina della Pace e desidero arricchirvi con la mia pace materna. Vivete la pace nei vostri cuori, nelle vostre famiglie e nel mondo. Con la vostra vita siate testimoni della mia pace, perché voi siete le mie mani tese in questo mondo inquieto. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. L'incontro tra Dio e l'uomo, tra la madre e il figlio, è impresso qui, in ogni pietra, levigata dai passi, passi scalzi. E questa sera preghiamo che i nostri cuori siano aperti per ricevere pace e amore dal Padre e dalla nostra beata Madre. Gentile Madre, desideriamo il tuo santo amore, che ci abbracci di nuovo questa sera, invisibile ma presente. Desideriamo rifugiarci sotto il tuo manto, Madre cara. Quanto siamo veramente beati di essere qui, considerando profondamente Dio, il quale ci ha impresso nel suo cuore e quanto di sé ha impresso nei nostri cuori in questi giorni. Quanti cuori hai aperto, Santa Madre, e quante grazie hai donato a tutti noi in questi 45 anni. Grazie, Madre cara. Grazie, Regina della Pace.
2: Mm.
0: Nie ma piękniejszego miejsca do modlitwy niż Góra Objawień. Święte kamienie, przesiąknięte łaską z nieba i bogatymi łzami niezliczonych dusz, które tutaj znalazły odpoczynek. Wylali z głębi serc cały niepokój i wewnętrzne rozdarcie, które przez lata je obciążało. I dlatego jest to Ziemia Święta. Spotkanie Boga i człowieka, matki i dziecka jest tutaj zapisane w każdym kamieniu, wygładzonym przez stopy, bose stopy. A tej nocy błogosławiony pokój i nasze serca są otwarte, by przyjąć pokój i miłość. Nasza słodka Matko, chcemy, aby miłość ponownie objęła nas tej nocy, niewidzialna, ale obecna. Chcemy schronić się pod Twoim płaszczem, nasza Matko. Jakże jesteśmy błogosławieni, że tu jesteśmy. Jak głęboko Bóg ocisnął nas w swoim sercu i jak wiele z siebie samego ocisnął w naszych sercach w tych dniach. Ile serc otworzyłaś, Matko, a ile łask udzieliłaś przez te wszystkie 45 lat. Najdroższa Matko, Królowo Pokoju, przychodzimy dziś do Ciebie w ostatnim dniu naszej nowenny, sercami pełnymi wdzięczności. Dziękujemy Ci za Twoją matczyną miłość, Twoją nieskończoną cierpliwość. Dziś słyszymy Twój głos, który nas wzywa. Drogie dzieci, dziś wzywam Was do pokoju. Przyszłam tutaj jako Królowa Pokoju i pragnę ubogacić Was moim matczynym pokojem. Żyjcie pokojem w Waszych sercach, w Waszych rodzinach i na całym świecie. Swoim życiem dawajcie świadectwo mojego pokoju, ponieważ jesteście moimi wyciągniętymi rękami w tym niespokojnym świecie. Dziękuję Wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie. Dziękujemy Ci, nasza Matko. Dziękujemy, Królowo Pokoju.
2: U prvom radosnom otajstvu razmišljat ćemo kako je anđel Gabriel navijestio Mariji da će začeti roditi Isusa. Molimo za milost potpuno predanja Božjoj volji. Odlažemo svoje tjeskobe, svoju potrebu za kontrolom, sve svoje strahove i polažemo sve u njegove ruke. Gospa kaže, prepustite sve u ruke Svevišnjega koji vas je stvorio. U ovom vremenu milosti pozivam vas da ponudite svoje živote Bogu kako bi vas On vodio. Anđel Gabriel se ukazao Mariji, ona je rekla da. Rekla je da Bogu. Molimo za hrabrost da kažemo da Božim planovima za naš život, čak i onda kada ih u potpunosti ne razumijemo.
3: In the first joyful mystery we contemplate the Annunciation. We pray for the grace of total surrender to God's will. We lay down our anxieties and our fears, placing everything into His hands. Our Lady said in a message, surrender everything into the hands of the Most High who created you. In this time of grace, I am calling you to offer your lives to God so that He may lead you. The angel Gabriel appeared to Mary and she said yes to God. We pray for the courage to say yes to God's plans for our lives, even when we do not fully understand them.
0: Esta noche contemplaremos los misterios gozosos. Primer misterio, la Anunciación. Oramos por la gracia de una entrega total a la voluntad de Dios. Depositamos nuestras ansiedades y nuestros temores, poniendo todo en sus manos. Nuestra Madre nos ha dicho, entréguenlo todo en las manos del Altísimo que los ha creado. En este tiempo de gracia los invito a ofrecer sus vidas a Dios para que Él los guíe. El ángel Gabriel se apareció a María y ella dijo sí a Dios. Oremos por la valentía de decir sí a los planes de Dios para nuestras vidas, incluso cuando no los comprendemos plenamente.
1: Nel primo mistero gaudioso contempliamo l'Annunciazione. Preghiamo per la grazia del totale abbandono alla volontà di Dio. Deponiamo le nostre ansie e le nostre paure, affidando tutto nelle sue mani. Messaggio. Affidate tutto nelle mani dell'Altissimo che li ha creati. In questo tempo di grazia vi invito a offrire la vostra vita.

0: U četvrtom radosnom tajstvu razmišljat ćemo kako blažena djevica Marija i sveti Josip prikazuju Isusa u hramu. Molimo za srce koje obiluje zahvalnošću. Zahvaljujemo Bogu na daru života, na našim obiteljima i na svakom blagoslovu i križu koji čisti naše duše. A Gospa kaže, molite da vaš život bude radosna zahvalnost koja teče iz vašeg srca kao rijeka radosti. Dječice, zahvaljujte neprestano za sve što posjedujete, za svaki mali dar koji vam je Bog dao, tako da radosni blagoslov uvijek silazi od Boga na vaš život. Marija i Josip prikazali su dijete Isusa u hramu prema zakonu. Molimo da ostanemo poslušni Božjim zapovjedima i da očuvamo čistoću svojih duša.
1: In the fourth joyful mystery, we contemplate the presentation of the child Jesus in the temple. We pray for a heart overflowing with gratitude. We thank God for the gift of life for our families and for every blessing and cross that purifies our souls. Our Lady said, pray that your life be a joyful thanksgiving, which flows out of your heart like a river of joy. Little children, give thanks unceasingly for all that you possess, for each little gift which God has given you, so that a joyful blessing always comes down from God upon your life. Mary and Joseph presented the child Jesus in the temple according to the law. We pray to remain obedient to God's commandments and to keep our souls pure.
2: En el cuarto misterio gozoso contemplamos la presentación en el templo. Oramos por un corazón rebosante de gratitud. Damos gracias a Dios por el don de la vida, por nuestras familias y por cada bendición y cada cruz que purifica nuestras almas. Nuestra madre ha dicho, oren para que su vida sea una alegre acción de gracias, que brote de su corazón como un río de alegría. Hijitos, den gracias sin cesar por todo lo que poseen, por cada pequeño don que Dios les ha dado, para que una bendición gozosa descienda siempre de Dios sobre sus vidas. María y José presentaron al niño Jesús en el templo según la ley. Oramos para permanecer obedientes a los mandamientos de Dios y conservar la pureza de nuestras almas.
3: Nel quarto mistero gaudioso contempliamo la presentazione di Gesù al Tempio. Preghiamo per un cuore traboccante di gratitudine. Ringraziamo Dio per il dono della vita, per le nostre famiglie e per ogni benedizione e ogni croce che purifica le nostre anime. Messaggio. Pregate affinché la vostra vita sia un gioioso rendimento di grazie che sgorga dal vostro cuore come un fiume di gioia. Figlioli, rendete incessantemente grazie per tutto ciò che possedete, per ogni piccolo dono che Dio vi ha dato, affinché una gioiosa benedizione scenda sempre da Dio sulla vostra vita. Maria e Giuseppe presentarono il bambino Gesù nel Tempio, secondo la legge. Preghiamo di rimanere fedeli e obbedienti ai comandamenti di Dio e di custodire la purezza delle nostre anime.
4: Tajemnica czwarta, ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni. Módlmy się o serce przepełnione wdzięcznością. Dziękujmy Bogu za dar życia, za nasze rodziny oraz za każde błogosławieństwo i każdy krzyż, który oczyszcza nasze dusze. Orędzie Matki Bożej. Módlcie się, aby wasze życie było radosnym dziękczynieniem, które wypływa z waszego serca jak rzeka radości. Dzieci, nieustannie dziękujcie za wszystko, co posiadacie, za każdy najmniejszy dar, który Bóg wam dał, aby radosne błogosławieństwo zawsze stępowało od Boga na wasze życie. Maryja i Józef ofiarowali Dzieciątko Jezus świątynię zgodnie z prawem. Módlmy się, abyśmy pozostali posłuszni Bożym przekazaniom i zachowali czystość naszych dusz.

0: petom radosnom letajstvu razmišljat ćemo kako su Blažena Djevica Marija i Sveti Josip pronašli Isusa u hramu gdje propovjeda. Molimo za duboko iseljenje i o duhovnu obnovu naših obitelji. Donosimo pred Isusa svaki slomljeni dom, udaljeni brak ili izgubljeno dijete, moleći za obnovu. A Gospa kaže, mir, mir, mir i samo mir. Mir mora zavladati između Boga i čovjeka i između ljudi. Pomirite se s Bogom i među sobom. Zato je potrebno vjerovati, moliti, postiti i ići na ispovijed. Nakon 3 dana potrage, Marija i Josip pronašli su Isusa u hramu. A ovo tajstvo nas podsjeća da kada se izgubimo svoj unutarnji mir, moramo se vratiti Bogu kako bismo ga ponovno pronašli kroz sve te sakramente.
1: In the first joyful mystery, we contemplate the finding of child Jesus in the temple. We pray for the deep healing and spiritual renewal of our families. We bring before Jesus every broken home, distant marriage, or lost child. Our Lady said, peace, peace, peace, and only peace. Peace must reign between God and men, and also among men. Make your peace with God and amongst yourselves. For that it is necessary to believe, to pray, to fast, and to go to confession. After 3 days of searching, Mary and Joseph found Jesus in the temple. This mystery reminds us that when we lose our inner peace, we must return to God to find it through the holy sacraments.
2: En el quinto misterio gozoso contemplamos el niño Jesús hallado en el templo. Oramos por la profunda sanación y renovación espiritual de nuestras familias. Presentamos ante Jesús cada hogar herido, cada matrimonio distante o roto y cada hijo perdido. En el primer mensaje de la Reina de la Paz nos dijo, paz, paz, paz y solo paz. La paz debe reinar entre Dios y el hombre y también entre los hombres. Reconcíliense con Dios y entre ustedes. Para ello es necesario creer, orar, ayunar y confesarse. Después de 3 días de búsqueda, María y José encontraron a Jesús en el templo. Este misterio nos recuerda que cuando perdemos nuestra paz interior, debemos regresar a Dios para encontrarla nuevamente.

0: Saćemo pregnuti i molit ćemo za kazan.
1: Preghiamo per tutti coloro che possono di mettersi inginocchiati per il momento dell'apparizione.
0: For all of you who can kneel, please, we are now preparing for the moment of the apparition.
2: Todos aquellos que puedan arrodillarse, por favor, preparémonos para recibir a nuestra madre.
3: Proszę, kto może, uklęknijmy i przygotujmy się na przychod Panny Marii.
4: U imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
5: Oče naš, koji jesi na nebesima, svece ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom.

0: ed è tornato in paradiso.
1: Durante el momento de la aparición, cuando nuestra madre ha venido, estaba especialmente feliz y gozosa. Yo le he recomendado especialmente todas nuestras plegarias, sacrificios, ayunos por sus intenciones de una manera especial. La madre nos ha mirado y extendido sus manos sobre nosotros en un largo tiempo. Largo, largo tiempo. Ella ha rezado sobre nosotros. Yo le he pedido a la Virgen a que le pidiera, intercediera ante Jesús por la paz en nuestro corazón, la paz en nuestras familias, la paz en el mundo entero. La Virgen ha extendido sus manos sobre nosotros nuevamente y ha rezado nuevamente por largo tiempo y nos ha dado un mensaje. Queridos hijos, les agradezco a todos y cada uno de vosotros por cada plegaria, cada sacrificio, cada ayuno que han ofrecido por mis intenciones. No, ni ustedes, ni sus hijos, ni los hijos de sus hijos se arrepentirán de este sacrificio. Nuestra madre ha rogado por nosotros nuevamente por un largo tiempo y ella ha dicho: vayan en paz, queridos hijos míos. Nos ha bendecido y se ha ido al cielo.
2: Kiedy Matka Boża przyszła, była dziś szczególnie radosna. Przedstawiłam jej w imieniu nas wszystkich nasze modlitwy, nasze pokuty, nasze posty, jej intencje. Matka Boża długo na nas patrzyła, wyciągnęła ręce i długo, długo modliła się nad nami. W pewnym momencie powiedziała Matce Bożej, aby wstawiała się przed swoim Synem za pokój w naszych sercach, pokój w naszych rodzinach i za pokój na całym świecie. Matka Boża ponownie wyciągnęła ręce i modliła się nad nami. Tym razem krócej, a na końcu przekazała orędzie. Drogie dzieci, dziękuję wam za każdą waszą pokutę, za każdą modlitwę, którą ofiarowaliście w moich intencjach. I nie będziecie żałować ani wy, ani wasze dzieci, ani dzieci waszych dzieci. W tym momencie Matka Boża po raz trzeci wyciągnęła ręce i z radością uczyniła znak krzyża, mówiąc: idźcie w pokoju, moje drogie dzieci. I Matka Boża odeszła na niebo.
3: Saćmo poście głoski na blago szkoła. Zamislite koliko milosti smo večeras osjetili, a koliko ćemo i primiti još, to ćemo vidjeti u budućnosti. Sad ćemo poslije gospina blagoslova zamoliti sve svećenike da se ustanu i dva biskupa koji su s nama da nas blagoslove Isusovim blagoslovom.
4: If you can only just imagine how many graces we have received and how many graces we will receive, please God. So after our motherly blessing, we're going to ask our two bishops and all the priests to stand up and give us our Jesus blessing.
1: Si podemos imaginar todas las gracias que hemos recibido y todas las gracias que recibiremos.